Kuk, kuky, kuk, puk, puky, puk. Zakukala kukalenka, zapupala pupalenka. Kuk, kuky, nekukej, puk, puky, nepupej. Kukalia, kukalia, pupalia, pupalia. Kukalia, kuk, pukalia, puk. Čuky, čuky, čuky, čuk, a už ani muk. Kuk, puk, puky, puk, zakukala kukalenka, zapupala pupalenka, kuk, kuky, nekukej, puk, puky, nepupej, kukalia, kukalia, pupalia, pupalia, kukalia, kuk, pupalia, puk, čuky, čuky, čuky, čuky, a už ani muk.